najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się rozwijamy.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i poraży brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi w

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

있어요. 그냥 하고.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

sceny parki, leżaki, fajki, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

happens every night. Present company, excluded every time.

all expect the worst. It works just like a knee.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

things too.

thanks to Pro. Thanks to

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, w którym shipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: Ci będzie po mnie, o, we się nie zesra. Idziemy bić pianę, spuchy do kepsa. Na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

things to propano. Things to propano. Things to

0: panów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie iksy.

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

się. Wstajemy z cielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

episode.

zwana mizerka. Jestem sam, jak strażak podlewam palące miejsca, paląc wszechświat, zajęte krzesła.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

marchi, le sa chi fai chi. Ja na buskovane, renca kieseni, parki.

włączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Arizona.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Mamy 23 listopada, minęła właśnie godzina 10, co...
3: Jaka dziesiąta? Dziesiąta to było takie dobre 7 godzin temu.
2: Tak, dokładnie. Minęła 17. Co ja z tą dziesiątą? I na początek od razu mamy wpadkę. Ale tak, minęła 17, bo wyjątkowo chciałem powiedzieć, że o 17 dzisiaj będziemy grać przez 3 godziny. Drugi Fast Forward Wszechczasów to z okazji 20-lecia listy przebojów Fast Forward Charts, które już jakiś czas temu było. Przy okazji świętujemy też 21 urodziny Radia Aktywnego, więc wszystkiego najlepszego dla Radia Aktywnego od Fast Forward Charts. Listę poprowadzę i zrealizuję ja, czyli Konrad Maciąg. Dzisiaj ze mną jest też Natalia Ostaszewska.
3: No jestem. Na pół śpiąco, ale może, ale damy radę, myślę.
2: Oczywiście, że damy radę.
3: Za oknem biało.
2: Tak, za oknem.
3: Ale się udało dojechać do radia bez problemów.
2: Biało i w sumie to jakoś nie mamy tutaj chyba utworów o śniegu, ale 28 utworów wybraliśmy, znaczy wy wybieraliście kolejność, my tutaj musieliśmy uciąć tę listę na pewnym punkcie, zmieściło nam się 28 utworów. Więc 28 utworów dzisiaj zagramy, no i wypadałoby zacząć, bo muzyki jest dużo.
3: No to tak, to miejsce 28 w drugim Fast Forwardzie Wszechczasów to Alice Cooper i Poison.

0: Alice Cooper Poison, tak, było w Czechach na koncercie. To już prawie 2 lata temu, nie? No, 1,5 roku temu.
1: Jak ten czas leci.
0: A co tam na 27?
1: Zanim 27, to oczywiście no, powiem też, że możecie do nas pisać na facebook.com/fastforwardcharts, tak jak na Fast Forwardzie takim regularnym co tydzień. Lista regularna powróci za tydzień, a ja teraz spojrzę na listę obecności słuchaczy, bo są z nami Katarzyna ze Zgierza, która tym razem być może nie słucha nas ze Zgierzu, bo pozdrawia nas z PKP, więc mam nadzieję, że zasięg będzie dobry i że nie będzie zrywać. Jest z nami Grzegorz z Kalet na Śląsk. Są też i Viola, i Kornelia. Jest Żaneta z Wrocławia, która akurat ma przerwę w pracy, więc nas może posłuchać przez chwilę. Kornelia pisze: witam wszystkich ciepło i zimowo. Nas zasypało oczywiście, drogowcy zaspali. No tak, dzisiaj, jak to Filip powiedział na audycji, zima zaskoczyła i drogowców, i radiowców. My nie mamy utworów o zimie, no ale mamy utwór z Finlandii. The Rasmus. Ostatnio byli na koncercie w Polsce. Tak, i tego klasyka również nam wykonali. Rok 2003, utwór In the Shadows.

0: The Rasmus i In the Shadows, Finlandia, rok 2003, miejsce 27 w drugim Fast Forwardzie wszechczasów. Koncert naprawdę był świetny, to już opowiadałem o tym tydzień temu, a jeśli ktoś by chciał ich usłyszeć na żywo, to będzie okazja w Krakowie 16 czerwca. Zagrają. To przypominam o facebook.com/fastforwardcharts. Tomasz z Żor również jest z nami. Jest z nami Ewa z Grudziądza i jest Wiola z Łodzi i póki co przeczytałem wszystkich.
1: A my teraz przechodzimy do miejsca 26, a tam X Japan z utworem Endless Rain.

0: Ex Japan Endless Rain to miejsce 26.
1: I to jeden z trzech utworów z roku 1989, który się pojawi w dzisiejszym zestawieniu. Jedyny japoński też, jak tutaj patrzę, ale widzę, że tutaj ku radości Żanety z Wrocławia, która właśnie pisze, że to jedna z jej najlepszych piosenek i cieszy się, że właśnie trafiła na ten utwór, na miejsce 26. Następny utwór, no to tutaj przeskakujemy dokładnie o 30 lat do przodu. Rok 2019. Płyta, która nazywa się tak samo jak zespół, a na okładce jest zapałka. Jak w poprzednim topie mówiłem, że bez Duhast nie ma koncertu grupy Rammstein, no to teraz wydaje mi się, że bez radia też nie będzie żadnego koncertu grupy Rammstein, bo na 25 właśnie teraz Rammstein i radio.

0: Rammstein Radio to miejsce 25. A co mamy dalej?
1: Na 24. Ja lubię takie podróże w czasie, bo teraz rok 2001 przed nami, płyta Toxicity, zespół System of Down. Swoją drogą przyjadą do Polski 18 i 19 lipca. Wystąpią na Stadionie Narodowym. Duży zespół, na pewno zgromadzą całkiem sporo publiczności i tam właśnie wystąpią. Co do tego utworu, jest to jedna z propozycji od słuchaczy. I mogę to zauważyć tylko tyle, że zawsze przed koncertami jest taki moment, że po prostu między zespołami gra jakaś muzyka w tle po prostu. I gdy ten utwór się pojawia, to zawsze cała publiczność śpiewa. Chop Siu, System of Down, to miejsce 24.

0: ulubiony fragment do śpiewania tego utworu, gdy tylko się pojawi gdzieś przed jakimś koncertem. System of a Down i Chops You z roku 2001 z płyty Toxicity. Katarzyna napisała, że ona wczoraj widziała nasz krajowy Rammstein. To strzelam, że to zespół Oberschlesien. Ciekawe, czy oni jeszcze jakoś grają, to możecie tutaj dać znać.
1: No a my przechodzimy dalej. Miejsce 23 należy do zespołu Limp Bizkit i utworu Rolling.
2: Where's the valet?
3: Hey, hey, yo! Yo, red cap! What up? Do me a favor. Watch it for me.
2: Don't scratch it.
4: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Limp Bizkit, Rolling, to miejsce 23.
1: Szybko nam idzie, już teraz miejsce 22. Jak patrzę, to chyba pierwszy polski kawałek teraz przed nami będzie. Ale zanim polski kawałek, to Żaneta napisała, że już ucieka do roboty, bo kanapki Drwala same się nie wydadzą. My jeszcze Drwala w tym roku nie jedliśmy.
0: No ja to chyba nigdy nie dam rady.
1: Bo to jest duża kanapka i tutaj trzeba być bardzo głodnym. Ja kiedyś chyba nie dojadłem, muszę się przyznać niestety.
0: O, ja chyba też kiedyś nie dojadłam i to tak

0: Znacznie bym powiedziała.
1: Tak, and Kelly listens to us. Hello, Kelly. I hope that you're well. Today we are playing All-Star Chart for Fast Forward Charts and now number 22. I tak fajnie zapowiedzieć po angielsku.
0: Polski utwór, żeby było śmieszniej.
1: Tak, 22 miejsce, a 20 grudnia w Warszawie w Progresji, jeśli dobrze, nie, w Stodole, przepraszam. W Stodole będzie FOF Festival, tak to ujmijmy. I tam właśnie jednym z zespołów będzie Transgresja. Więc coroczny koncert Transgresji zaliczę i prawdopodobnie usłyszę ten utwór na żywo, bo na 22 dzięki waszym głosom Faktoria.

0: Transgresja i Faktoria to z płyty Brak Równowagi z 2019 roku. U nas teraz na miejscu 22. Coś czuję, że ten utwór pojawi się może nawet z jednym z fanów na scenie, jak to swego czasu panowie z Transgresji ten utwór wykonali.
1: No tak, a my teraz przechodzimy do miejsca 21, a tam kolejny polski akcent, no ale utwór no troszeczkę starszy niż Transgresja, bo to jest zespół Cluster Keller z utworem Władza.

0: Kloster Keller, władza to miejsce, 21. No tutaj myślałam, że będą troszeczkę wyżej, tak myślę.
1: No fajnie by było, jakby byli wyżej, ale tak tutaj listę słuchacze ułożyli. No ja troszkę próbowałem podbijać ten utwór tydzień temu, nawet zagrałem go po propozycjach w Fast Forward Charts. Ten utwór też był na koncercie ostatnio w sobotę w Proximie. W poprzednią sobotę.
0: No to widzisz, fajne. Fajnie, jest... że wrócili do tego, bo przez jakiś czas tego w ogóle nie grali.
1: Bo jak to Ania Ortodoks powiedziała na scenie, czasami te ich największe przeboje udają się na urlop, a potem wracają z tego urlopu.
0: No, jestem w stanie sobie, szczerze powiedziawszy, wyobrazić sytuację, w której jak zespół gra na każdym koncercie tą samą setlistę, albo ciągle powtarza jeden utwór, to już ma go w pewnym momencie dosyć. Bo to każdy ma dosyć, jak czegoś słucha non-stop, a potem musi sobie zrobić przerwę.
1: A potem zatęskni i wróci.
0: Dosłownie.
1: Właśnie, więc dowiedzieliśmy się, że Władzia z urlopu wróciła.
0: Władzia z urlopu wróciła. No to jak ktoś jeszcze na trasie, bo chyba jeszcze coś będzie w grudniu. Nie wiem w jakich miastach.
1: W Poznaniu między innymi, jak pamiętam.
0: No to Władzi możecie się spodziewać.
1: No co prawda nie przypalili rzęsów jak Mariuszowi z Katowic. Przy okazji witamy Mariusza z Katowic. U nas wśród słuchaczy jak zespół, jak nasz krajowy Rammstein. Ale również się warto na koncert grupy Kloster Keller wybrać. Póki co nie wiemy nic o koncertach grupy Black Veil Brides. Żaneta już uciekła do pracy, znaczy wróciła do pracy w zasadzie, chociaż Tomasz napisał, robota to głupota, cytując klasyka, no ale bez roboty by na koncerty nie było.
0: No to prawda akurat.
1: Więc tak, no czasami...
0: Zgadzamy się.
1: Trzeba się poświęcić, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby na koncerty jednak mieć. Jakbyśmy wiedzieli coś o koncertach Black Veil Brides, to damy znać, a póki co wrócimy do roku 2011, maturę wtedy pisałem, Set the World on Fire, to była płyta, a Fallen Angels to był utwór na miejscu 20.

0: Black Veil Brides i Fallen Angels to z płyty Set the World on Fire z roku 2011. Andrew Birzak wtedy też był na wokalu w Black Veil Brides, ale widzę, że to jeszcze były czasy, że Ashley Purdy tutaj grał na basie, a Ashley Purdy to również znana persona u nas na Fast Forward Charts. No to było miejsce 20, to był rok 2011. Ja patrzę, czy ktoś się jeszcze dopisał. Dopisała się między innymi koleżanka Kinga z Linköping, czyli słychać nas w Szwecji. Bardzo fajnie, pozdrawiamy. I kolega Piotr z Warszawy. A teraz co na 19?
1: Na 19 akcent włoski. A dla nas Włochy ostatnio to fajny kraj.
0: To często bywamy ostatnio.
1: No właśnie jakoś tak w tym roku się udało. A na 19 Måneskin Zitie Błoni.

0: Włoski akcent w naszym dzisiejszym topie wszechczasów, fast forwardzie wszechczasów, jak zwał, tak zwał. 19 miejsce Måneskin i z utworem Zitti e Buoni z płyty Teatro di Ira z 2021 roku. No pamiętna Eurowizja wtedy, jak
1: oj tak,
0: wygrali.
1: Pamiętna. Oj tak, pamiętna, bardzo, bardzo nawet.
0: Chyba Eurowizja, którą będę wspominał jeszcze długo. Był też Lordi w zestawie, ale Lordi się nie załapał dzisiaj.
1: No trudno, no. A my przechodzimy dalej. No a tam pan, którego koncert zostanie z nami na pewno na lata i tylko liczę, że w końcu go wydadzą na DVD.
0: Tak, my obejrzeliśmy ten koncert, bo po prostu nie mogliśmy sobie tak
1: odpuścić. Co prawda nie były to idealne warunki, no ale obejrzeliśmy.
0: I trzeba było po prostu zobaczyć ten ostatni występ Ozziego Osborna.
1: Szczerze, chyba każdemu artyście życzyłabym, żeby tak zakończył swoją karierę, no bo w sumie to już było takie ostatnie spotkanie, a chyba jakieś 3 tygodnie później, coś takiego. No niestety okazało się, że już, że zmarł. A my dzisiaj mamy kompozycję Mama, I'm Coming Home, oczywiście Ozzy Osbourne.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home, to miejsce 18.
1: Szczerze? No. Tak? Bo ci przerwałem.
0: No to teraz ty mówisz.
1: Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie wyżej.
0: Ja w sumie trochę też, ale też mam wrażenie, że jednak Ozzy solo to nie jest Black Sabbath. I tutaj jest trochę, tu mogłoby być ten, ale niestety żaden Black Sabbath taki bardziej znany nam się tutaj nie załapał.
1: Tak, tak czasowo, bo zaczynaliśmy od roku 1989, a Black Sabbath to no, nie pamiętam.
0: 60 któryś, no oni wydawali, tylko nie były to takie spektakularne sukcesy jak właśnie płyta Paranoid cała.
1: No chociażby. Pamiętam Black Sabbath wrócili z płytą 13, czyli 13.
0: No tam też było, tutaj można było też, nie wiem jeszcze, no... No a Ozzy, Mama, I'm Coming Home, to chyba było na koncercie. Tak
1: było,
0: coś,
1: było.
0: Tak coś mi się kojarzy. Więc Ozzy,
1: tak?
0: Więc Ozzy no, zaśpiewał Mama, I'm Coming Home, no i, że tak powiem, wrócił. Brzmi to trochę źle i trochę smutno, no ale z jednej strony, ale w sumie to taka kolej rzeczy.
1: No, ale
0: i
1: trochę...
0: sobie grają razem z Jeffem Beckiem tam na górze.
1: Tak. W największej orkiestrze świata, jak to mawia redaktor Kaczkowski.
0: Oj tak, oj tak.
1: Tak, no jak to ja lubiłem ten nagłówek o Ozim, że no w sumie zakończył karierę na swoich warunkach.
0: Zdecydowanie tak. Pozazdrościć, ja tak sobie myślę, że jakbym była artystą, to bym mu trochę chyba zazdrościła, ale tak pozytywnie.
1: Tak, zdecydowanie. Też bym właśnie chciał mieć takie zakończenie kariery jak Ozzy Osbourne, ale to chyba niewielu będzie dane. Tomasz napisał, że Kloster Keller to jest po prostu tekst ponadczasowy. Ten, jeśli chodzi o tekst władzy, to miejsce 21 właśnie było. Kelly będzie miała święto dziękczynienia, to po polsku, po angielsku Thanksgiving.
0: No to teraz chyba w ten czwartek jest.
1: Więc...
0: To chyba ostatni czwartek października, jak dobrze pamiętam.
1: Listopada.
0: Tak, listopada.
1: Wszyscy mamy dzień.
0: Dzisiaj mamy noworoczny kac wpadek. Zaczęło się od godziny 10.
1: Tak, a i teraz mylimy miesiące.
0: Tak, więc happy Thanksgiving, Kelly.
1: Yeah. And patrzę, kto jeszcze dołączył do grona słuchających. Koleżanka Ewa z Łodzi, więc pozdrawiamy Łódź serdecznie, a my się przeniesiemy do Niemiec. To będzie kolejny niemiecki zespół. Jak patrzyłem, zespół UDO, nazwa się wzięła od Udo Dirkscheinera, czyli wokalisty zespołu. Zagramy z płyty Ref Raptor, bo wybraliście utwór I Give As Good As I Get z roku 2011. No i właśnie sprawdziłem, że w sumie ze składu z tamtego okresu w zespole został już tylko Udo Dirkscheiner. A jako na gitarze teraz na przykład gra Sven Dirkscheiner, więc podejrzewam, że brat.
0: No być może.
1: Więc składy się zmieniają, czasy się zmieniają, a my na to pierwszych czasów sobie teraz powspominamy. I give as good as I get to UDO.

0: 17 w drugim Fast Forwardzie Wszechczasów, UDO i I Give as Good as I Get. W sumie jak tak słuchałem, to trochę powiało latami 80, tak mi się skojarzyło, ale to jednak rok 2011. Dosyć mocno reprezentowany tutaj dzisiaj to z płyty Ref Raptor. Jeśli chodzi o listę słuchaczy, to dopisała się koleżanka Maja z Warszawy, a nam zostało 16 utworów do końca.
1: A na miejscu 16 kolejny polski akcent. Piosenka, którą zakładam, że znają wszyscy, bo trudno, to jest jeden z tych utworów, których naprawdę trudno nie znać. To jest zespół Hej i utwór Moja i Twoja Nadzieja. No i oczywiście to jest ta wersja z gośćmi.

0: Miejsce 16. Hej, moja i twoja nadzieja, pierwotnie z płyty Fire, to byłby rok 1996, ale ta wersja jest akurat wersją z gośćmi. Tutaj naprawdę dużo polskich gwiazd wystąpiło i to był rok 1997. Utwór, który no chyba już po prostu zawsze się będzie kojarzył z powodzią stulecia, bo właśnie z tej okazji zysk z tego utworu był przekazany właśnie na pomoc ofiarom tej powodzi, tego kataklizmu. I w sumie utwór, który przeżywa, w sumie zawsze jest przypominany w reportażach właśnie na temat tej
1: powodzi. Ale też jest wersja powodziowa sprzed roku chyba.
0: Tak, to
1: jest
0: też
1: wersja powodziowa, a po drugie, jak mi wybaczysz, to cię muszę poprawić. Płyta Fire's Hey jest z roku 93.
0: O, to dziękuję za poprawkę oczywiście.
1: I utwór też jest w 93, czyli czekaliśmy 4 lata na wersję z gośćmi, a potem jeszcze była wersja 2024 z gośćmi, troszeczkę innymi, ale też było tutaj dużo, dużo znakomitych nazwisk, bo też było trochę młodszych artystów. To był rok 2024. No i tam na przykład właśnie śpiewał Zbigniew Hołdys, o którym myśleliśmy poza anteną.
0: Tak, bo trochę może możemy powiedzieć o naszej wpadce, czy może niekoniecznie?
1: W sumie się zastanawiam, bo w sumie tutaj widzę, że ty wymieniłeś Hołdysa z 2024, a ja Karpiela Bułeczkę, a później się okazało, że przecież w pierwszej wersji to był Niemen.
0: Tak, jeszcze Czesław Niemen wystąpił.
1: Tak, bo jakoś nie dotarło do mnie, że to zabrzmi źle, ale że on wtedy jeszcze żył.
0: No tak, jeszcze w latach 90. zdecydowanie jeszcze żył i tworzył.
1: No tak, no to teraz przechodzimy do pierwszej piętnastki, czyli w zasadzie jesteśmy już w połowie notowania, ale później będzie trochę długich utworów z tego, co widzę. No ale nie będziemy zdradzać, a na 15. Evanescence, Bring Me to Life.

0: się w gimnazjum słuchało, co?
1: Oj tak.
0: Chyba nie wiem, czy u ciebie to było bardziej liceum.
1: Gimnazjum, bo to rok 2003.
0: No znaczy się, no ja w gimnazjum, ale jakoś no już parę lat po tym, po premierze. Evanescence, Bring Me to Life. Poszedłbyś na koncert?
1: Właśnie to chciałem zadać ci to pytanie. Ja mówię, że tak.
0: Też bym poszła. Nawet chyba jak przyjechali tam z 2-3 lata temu, to się zbierałam, ale się w końcu nie zebrałam. To może tym razem wypadałoby.
1: No to teraz już trzeba się postarać, bo warto też zobaczyć właśnie Evanescence i Amy Lee w akcji.
0: No zdecydowanie.
1: Wykonującą ten utwór. Jakbym miał powiedzieć, z czym mi się ten utwór właśnie kojarzy, to nie wiem, czy masz to samo skojarzenie, z MP3-kami.
0: Zdecydowanie tak, z MP3, chociaż ja to miałam MP4. Swoją drogą, jakbym ją naładowała, to jest szansa, że jeszcze żyje, ale ekran to mam w częściach.
1: No ja też miałem właśnie MP4, chociaż MP4 akurat dostałem w liceum, ale wiesz, były te takie popularne MP3, takie gwizdki z wyświetlaczem.
0: Tak.
1: I w zasadzie od którego kolegi bym takiego gwizdka nie wziął, a raz jeden kolega mi nawet do domu pożyczył.
0: Wow, dobry kolega.
1: W sumie też z prośbą, żebym mu utwory z internetu pościągał wtedy.
0: No tak, nie miał internetu. To były te czasy.
1: Tak, i właśnie sobie słuchałem między innymi Evanescence właśnie na takim gwizdku.
0: No właśnie, no to jest gimnazjalny, w sumie był w zestawie drugi taki mocno gimnazjalny utwór, gimnazjalno-licealny. Make me wanna die.
1: Tak, było.
0: Pamiętasz, które miejsce im się trafiło? Bo już chyba to możemy zdradzić.
1: No możemy zdradzić, że no nie zagramy i niestety to było miejsce 70 któreś. Szkoda, że no
0: szkoda.
1: Nie, że się jakoś nie załapał, bo mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli go tu zagrać. No ale tak właśnie tutaj słuchacze zagłosowali. Ja patrzę, co się dzieje na facebook.com/fastforwardcharts i widzę, że mamy okolicznościowy kamyczek nawet namalowany od Grzegorza, więc bardzo dziękujemy, bardzo to fajnie wygląda. I Grzegorz pisze, że kamyczek dotrze do Warszawy. Jakby co, to oczywiście chętnie przyjmiemy, ale też oczywiście możecie sobie zostawić w kolekcji, to już ewentualnie się dogadamy. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać, tutaj możecie listę komentować. Ja tutaj patrzę, co się dzieje. Widzę, że zespół póki co napisał, ale no dzisiaj nie gramy aktualnych utworów, dzisiaj gramy top wszechczasów. 14 miejsce przed nami. No czasy zdecydowanie współczesne, bo rok 2019. Płyta Konsumpcja. Utwór też Konsumpcja. Zespół Gorgonzola. Ja byłem na koncercie Gorgonzoli. Jakoś tak się składa, że dwa razy do roku się na koncertach tam pojawiam. Zazwyczaj w Potoku w Warszawie. Ostatnio świętowaliśmy 34. urodziny Dominika Pajewskiego. W kwietniu będziemy świętować 13-lecie Gorgonzoli. I tutaj wydarzy się rzecz ciekawa, bo zespół Venflon, który też często supportuje Gorgonzolę, zagra utwory System of Down. Ciekaw jestem, jak to wypadnie. A Gorgonzola pewnie zagra m.in. też Konsumpcję, która teraz u nas na miejscu 14.

Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz

Kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz. Kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz. Kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz. Kupujesz, sprzedajesz.

do jedzenia. Z dnia na dzień niszczymy.

0: Zapraszamy na reklamę.
1: Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz,

0: Pojedli, popili, no to teraz by pospali. Gorgonzola i konsumpcja to miejsce 14. Z płyty Konsumpcja to rok 2019. Utwór, który również i na regularnym Fast Forward Charts swego czasu dobrze sobie radził. A Gorgonzola ostatnio wystąpili z kolei w Bielsku Białej na koncercie charytatywnym. I to co ciekawe, w teatrze z miejscami siedzącymi, jak patrzyłem na miejsca.
1: No to faktycznie ciekawie. No a my teraz przechodzimy dalej, no a na 13 ONA i kiedy powiem sobie dość.

0: Oena, kiedy powiem sobie dość, to miejsce 13. A co tam dalej?
1: To jeszcze dopowiem, że rok 1996 z płyty Bzz. Tak, ta płyta się tak nazywa. W sumie zaczęliśmy się zastanawiać, czy Agnieszka Chylińska, bo podobno gra bardzo fajne koncerty.
0: Kto był, może dać znać, jeśli byliście. I jak pytasz o ten utwór, to już widzę, że na koncercie w czerwcu ubiegłego roku, czy tego roku, w Elblogu było, kiedy powiem sobie dość. Czyli gra.
1: Czyli jeszcze można usłyszeć na żywo.
0: No to tym bardziej jestem zachęcona do tego koncertu.
1: To musimy tutaj śledzić, może wybierzemy się na koncert Agnieszki.
0: Ale ja nie wiem, czy ona tak nie gra sezonowo, bo mam wrażenie, że grała jakoś tam raczej latem.
1: No to latem chyba łatwiej koncert zorganizować. Więc może tak być.
0: A z ciekawostek, w październiku 2024 roku, wiesz gdzie grała? W Bristolu, w Londynie i w Manchesterze.
1: No, czyli koncerty dla Polonii jeszcze też się odbywają.
0: No ale powiem tak, w Londynie grała w Shepherd's Bush. To jest dosyć duże, z tego co pamiętam. O2 Shepherd's Bush. Nie pamiętam ile to dokładnie mam. Jak wielkie jest to miejsce koncertowe. Próbowałam uniknąć słowa w języku angielskim, ale to sobie zaraz sprawdzę.
1: No to zaraz będziemy coś wiedzieć. Ja sprawdzę, co tam na liście słuchaczy. Widzę, że dopisał się kolega Andrzej z Rybnika, więc pozdrawiamy serdecznie. Bardzo lubię widzieć tutaj nowe twarze. I Arek z Łodzi. Arek akurat już słucha nas od jakiegoś czasu, ale również miło widzieć. Katarzyna z kolei pisze, kiedy powiem sobie dość tych koncertów, bo powroty są trudne. No ja bym powiedział, no ale koncert jaki fajny. A powrót to można by powiedzieć, że to część takiego doświadczenia koncertowego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: No tak, to prawda. Ja już wiem, ile ma Shepherd's Bush. Nie jest aż tak duży, jak mi się wydawało, ale 2000 osób wejdzie.
1: Czyli taka progresja jakby w
0: Warszawie. No, to można tak powiedzieć.
1: Tak, no to tyle o ONA. Koncert Agnieszki Chylińskiej. Jeśli ktoś z was widział, to oczywiście dajcie nam znać, bo jesteśmy ciekawi jak było, a my być może się kiedyś wybierzemy. facebook.com/fastforwardcharts. Nam zostało jeszcze 12 utworów do końca. Katarzyna napisała, pani Chylińska widziana na dniach gminy Działoszyn latem i tylko to napiszę, żeby być grzeczna.
0: Aha.
1: Czyli troszeczkę nas tu ostudziłaś, droga Katarzyno. A teraz miejsce 12, rok 2004, znowu Niemcy, płyta Wachreit oder Pflicht. Szczerze mówiąc, trochę bez wiary ten utwór wrzucałem do zestawu. Nie sądziłem, myślałem, że znowu gdzieś na końcu stawki wyląduje, tak samo jak Gotystein Popstar przy poprzednim topie, to było miejsce 58. Teraz mamy miejsce 12 i Augen auf zespołu Umf. Bardzo się cieszę, że mogę go tutaj teraz zagrać.

0: 2004 rok, Wahrheit oder Pflicht to album grupy Umf i chyba ich największy przebój Augen auf, czyli Augen auf ich komme, czyli taka niemiecka gra w chowanego, niemiecka zabawa w chowanego. Miejsce 12. Ostatnio Umf, nawet w tę sobotę, wczoraj, grali koncert w ramach Glikauf Festival. Tak, tu jeszcze słyszeliśmy Dero Goi na wokalu. Dero odszedł z zespołu z końcem roku 2021. No pamiętam, że trochę mi zepsuł humor w Sylwestra tą wiadomością. Tak a propos, to mogę przy okazji wspomnieć, że dzisiaj z kolei Alyssa White Glass ogłosiła, że odeszła z Arch Enemy, ale Alyssa rozpoczęła swój solowy projekt. Dero, cóż, gdziekolwiek jest, no to życzymy mu wszystkiego najlepszego. Wahrheit oder Pflicht to była płyta, tak, grali ten utwór na koncercie w Poznaniu, a wokalistą jest już Schulz, czyli Daniel Schulz z zespołu Unzucht, który przeszedł właśnie do Umfu. I Umf ostatnio weszli do studia, więc ja tutaj już czekam na nowe wiadomości. Grzegorz napisał, wiem, że Viola głosowała na Umf. Bardzo mnie to cieszy. I z kolei Tomasz napisał, że polubiłem dzięki tobie, Konrad, bo zawsze polecałeś. Czyżbym właśnie zwerbował nowych fanów Umfu?
1: No na to wychodzi.
0: Tak to wygląda. I jeszcze kontynuując wątek Agnieszki Chylińskiej, Tomasz z kolei pisze, że był na koncercie i jest ogień. Więc musimy się chyba przekonać po prostu.
1: Po prostu trzeba wyrobić własną opinię, bo każdy ma inne zdanie i każdy ma prawo do własnego zdania. No a tuż za pierwszą dziesiątką plasował się zespół, który nawet w tym składzie, w którym teraz wystąpi, widziałam na żywo wiele, wiele lat temu. A to będzie Nightwish z utworem Bye Bye Beautiful.

0: Bye Bye Beautiful Nightwish, płyta Dark Passion Plane, to chyba był rok 2007 albo 2006, bo przyznaję z pamięci, próbuję sobie to przypomnieć, to chyba pierwsza płyta Zanet, taka długo grająca, bo wcześniej to chyba było tylko Over the Hills and Far Away, to była taka epka sprzed chyba rok 2005. Jak dobrze wszystko pamiętam. No i tak jak już mówiłem, Nightwish trochę też taki zespół, co słynie z częstych zmian wokalistek.
1: No jak już po odejściu Targi, to po prostu ciężko było już utrzymać się w miejscu.
0: Anet była też parę lat, ale później znowu odeszła. Teraz mamy Floriansen, ale pomiędzy Anet i Flor to jeszcze chyba kilka się przewinęło.
1: Tak, więc Nightwish to tutaj zespół, który często zmienia skład. W sumie to chyba jeden założyciel nawet Nightwisha, czyli Marko, już też nie gra.
0: No już tak, on odszedł w 2021, ale może wróci. No na razie grał trasę starą, była to bardzo fajna trasa.
1: Tak, polecamy ten koncert. Jeśli my się zastanawiamy, czy iść na Agnieszkę Chylińską, to wy koniecznie idźcie na Tarję i Marko Hietale. Swoją drogą Tarja zagra koncert świąteczny w Katowicach.
0: I w Toruniu w sumie też, a wczoraj grała w Katowicach na Legends of Rock Symphonic. Może ktoś był?
1: To pochwalcie się w komentarzach facebook.com/fastforwardcharts, a koncert świąteczny 21 grudnia, więc tak przed świętami można się nastroić do klimatu świątecznego.
0: No szczególnie, że to będzie to słynny Dark Christmas, które w każdej świątecznej audycji u mnie się pojawia, jeśli takową robię.
1: To
0: w tym roku chyba się nie uda zrobienie świątecznej audycji, bo chyba wypada...
1: 17 grudnia? To może jeszcze dasz radę.
0: A no nie wiem, czy to jeszcze nie będzie jakiś ten... Jeszcze jakieś może coś. Zobaczymy.
1: 18, przepraszam. Ale to i tak.
0: No tak. I co mogę teraz zapowiedzieć? Miejsce 10.
1: Zapraszam.
0: Pierwszą dziesiątkę otwiera utwór, który w poprzednim topie też był grany.
1: Tak.
0: Ale w poprzednim topie był grany jako cover, a teraz mamy oryginał. Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. W sumie utwór się sam tak naprawdę przedstawił na sam koniec.
1: No tak czasami artyści ułatwiają radiowcom tutaj prowadzenie audycji, że podają tytuł utworu na samym końcu, więc właśnie to Depeche Mode. Tak, widzę tutaj dyskusję o Agnieszce Chylińskiej u nas na kanale facebookowym facebook.com/fastforwardcharts. Nam zostało 9 utworów do końca i godzina 10 audycji, co oznacza, że jeszcze będzie sporo muzyki i uwierzcie nam, że naprawdę sporo w tych 9 utworach się wydarzy. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, co tu się jeszcze dzieje, ale Facebook mi dziwnie sortuje komentarze, tak żebym tutaj mógł na wszystko poodpowiadać, więc może przejdę do utworu. Numer 9. Przeskakujemy znowu o 30 lat do przodu, bo płyta Violator to rok 1990, sam singiel jeszcze to nawet końcówka roku 1989, ale to mój ulubiony singiel grupy Depeche Mode, nie wiem czy masz tak samo.
0: No w sumie chyba tak, chociaż ja jeszcze lubię Personal Jesus.
1: To też jest taki jeden z bardzo znanych. A teraz rok 2020 przed nami. Płyta Violent Pop. Pamiętam, że jak grali na Eurowizji, tej samej, na której wygrał Maneskin, czyli Måneskin w zasadzie, w roku 2021, to Blind Channel reprezentujący Finlandię zajęli wtedy miejsce 6. I Artur Orzech, komentujący wtedy ten występ, powiedział, że to jest ten gatunek, to jest violent pop, który tutaj panowie reprezentują. No, przeczytał tytuł ostatniego albumu, który wyszedł przed singlem Dark Side, a utwór Died Enough For You będzie na miejscu 9. Póki co był wykonywany na każdym warszawskim koncercie Blind Channel, na jakim byłem. A jeszcze tylko dopowiem, że tylko sobie szybko zerknę na stronę naszej listy, bo tak już nie wszystko pamiętam. W poprzednim topie Over My Dead Body było na miejscu 2, tym razem Died Enough For You na 9.

0: Miejsce dziewiąte, Blind Channel z utworem Died Enough For You. To z płyty Violent Pop z roku 2020. I tak, na każdym koncercie ten utwór był wykonywany, na którym byliśmy. No, Joel Hocka, czyli wokalista, którego tu słyszeliśmy, również na razie odszedł z Blind Channel i rozpoczął własny projekt Hocka, który jest teraz nawet w propozycjach na regularnej liście.
1: No, a my przechodzimy dalej. A tam na miejscu ósmym Lord of the Lost i La Bomba.

0: La Bomba, Lord of the Lost, to miejsce 8. A ty chyba się wybierasz na koncert, czy mi się pomyliło?
1: Tak, wybieram się jak najbardziej. 21 marca zagrają w Progresji w Warszawie. I jak najbardziej tutaj też czekam, co zaprezentują na żywo, też co zaprezentują na swoich najnowszych płytach. Opus Noir Volume 2 będzie 12 grudnia. Volume 3 jeszcze podobno ma być w przyszłym roku.
0: No to prawie, ten 12 grudnia to prawie na twoje urodziny.
1: No prawie, tutaj panowie by się wyrobili. Sprawdzałem, czy grają ten utwór na żywo i widzę, że grają.
0: No to chyba się będziesz cieszyć, co?
1: Tak, bardzo chętnie usłyszę, zwłaszcza, że utwór już z roku 2014 z płyty From the Flame into the Fire, ale na 8 dzięki waszym głosom się tu pojawił.
0: No tak, tak. W sumie dosyć młody utwór. Teraz troszeczkę coś starszego, prawda?
1: Teraz cofniemy się o 10 lat do roku 2004, który w sumie tutaj jest dobrze reprezentowany u nas na topie wszechczasów. To chyba pierwsza płyta grupy Koma.
0: Chyba tak.
1: Pierwsze wyjście z mroku. Ja dopiero kojarzyłem od Komę od drugiej płyty bardziej. To było chyba Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych
0: tak,
1: Znaków.
0: Tak, tak się to było te nazwy płyt Komy, to bez zapamiętania ich to zawsze było duże wyzwanie.
1: No ja po prostu epickość tych nazw mnie aż tak
0: taka podniosła.
1: Tak. Ale utworu Spadam właśnie w tym roku 2004, czy potem jak już zacząłem słuchać muzyki częściej, bardziej świadomie i no powiedzmy z satelity, bo jeszcze internetu wtedy w domu nie mieliśmy, to utwór Spadam, mimo że był już, miał już 2 lata, to pojawiał się bardzo często na antenie chociażby For Fun TV. Bo u nas teraz właśnie na miejscu 7, dzięki waszym głosom, Spadam grupy Koma.

0: Koma i utwór Spadam to z płyty Pierwsze wyjście z mroku z 2004 roku, nawet zrymowałem.
1: No tak, ale to płyta się tak ładnie rymuje, a że Koma ostatnio no to wróciła do koncertowania, bo w sumie to teraz nawet miała trasę jakoś całkiem niedawno, no i wyprzedają halę.
0: No to widać nostalgia tutaj silna do zespołu Koma. Projekt się nazywa Koma Restart, jeśli dobrze pamiętam, czy Restart Koma.
1: Jakoś tak, ale no już, ale oni tak od dwóch lat, coś takiego, tak sobie powrócili po długiej, długiej przerwie ku wielkiemu zadowoleniu fanów Komy. Mówię, że się wyprzedały, chyba się kiedyś wyprzedała jakiś Torwar i być może się wyprzedała któraś z aren, ale nie pamiętam, czy Atlas, czy Spodek, czy która.
0: Może niedługo dostaniemy też jakieś nowe utwory od Komy, a widać, że tutaj duch Komy silny.
1: Chociaż szczerze powiedziawszy, z tymi nowymi utworami raczej słabo.
0: Tak mówisz?
1: Raczej słabo, jednak myślę, że oni trochę tak wrócili, no bo przecież oni przegrali zakład. Tak jakby.
0: A to nie wiem, to powiedz mi tę historię.
1: Oj, no to tak nie wiem, czy to nie jest... No ale generalnie miała być odpowiednia frekwencja na wyborach parlamentarnych i oni wrócą do koncertowania. Bo takie...
0: A, to taki zakład.
1: No taki, ja nazwałam zakładem, no więc... I chyba miało być, nie pamiętam ile, ale było odpowiednie.
0: Aha, czyli no skoro naród przemówił, to znaczy, że Koma musi wrócić.
1: Tak, dokładnie takie było założenie, bo oni mieli nie wracać.
0: No cóż, no ale jak widać, skoro naród przemówił, no to wrócić trzeba. Frekwencja przemówiła, siódme miejsce na Fast Forwardzie wszechczasów przemówiło. Koma wraca.
1: W sumie tak, mogliśmy, w sumie tak się myślę, że mogliśmy jeszcze wziąć ewentualnie Leszka.
0: No tutaj się zastanawialiśmy między
1: ewentualnie
0: Leszkiem a
1: Spadem. Jeszcze ja się zastanawiałam nad Los, Cebula i Krokodyle Łzy. To jest troszeczkę nowsze.
0: Tak, nowsze, ale to też by się nadawało i to nawet na Fast Forward Charts było jeszcze w czasach blogowych.
1: No widzisz. No a ja pamiętam, że ja mam taką historię z płytą Hipertrofia, bo ciągle jej nie, może pamiętam, że w liceum, jak nie wiedziałam, co sobie wymyśleć za prezent od koleżanki z klasy, to powiedziałam, kup mi płytę i byłam jedyną osobą, która wymyśliła, żeby kupić płytę i powiedziałam dokładnie, którą i dostałam Hipertrofię, dwupłytowy album.
0: No i widzisz, i tak zaczęła się twoja, znaczy w sumie nie zaczęła się, pewnie już miałaś sporo płyt w kolekcji.
1: Znaczy się, to była inna kolekcja, nie fizyczna.
0: Tak, ale to widzisz, to ty sobie raz poprosiłaś płytę u nas w liceum, skoro już jesteśmy przy prezentach mikołajkowych. Było zawsze, mieliśmy Empik blisko naszego liceum, zawsze dobra, to chodź do Empiku, to ja ci pokażę, którą grę. I tak dostałem od kolegi GTA Vice City.
1: A to się wtedy mieściło w budżecie?
0: No, kosztowało już 30 zł wtedy, więc w tamtych czasach. Więc...
1: Tylko?
0: Tak. Te gry były w sumie dosyć tanie. Pamiętam, że to była tak zwana kolekcja klasyki.
1: Aha, no dobra. No to skoro to, no ja już się spodziewałam wyższych cen, bo u nas chyba budżet był albo 40, albo 50 zł.
0: 30 było i się zmieściło.
1: Ale ja mówię u nas w liceum, że no chyba było tak. 40, no w Warszawie może troszeczkę więcej.
0: Pewnie tak.
1: No bo tam pamiętam, że dziewczyny to sobie chciały jakieś kosmetyki, jakieś tanie perfumy dla licealistów. Już nie pamiętam, chyba ktoś dostał kubek, ktoś koszulkę, ale to było dosyć ciekawe. No a co my tu teraz mamy? Zespół, który widzieliśmy w tym roku na żywo.
0: Tak.
1: Jego głównego gitarzystę w sumie też widzieliśmy, ale to chyba rok wcześniej.
0: Tak.
1: Na żywo. No i dzisiaj się pojawiło, że będzie trasa w przyszłym roku.
0: No dostaliśmy tę wiadomość i już tutaj myśleliśmy sobie.
1: Już obmyślamy plan, gdzie by tu, ale najpierw musimy dostać miasta. Guns N' Roses, November Rain.

0: My dzisiaj w Warszawie w sumie mamy takie November Snow, a nie November Rain. No ale śnieg spadł dzisiaj, a November Rain było słyszane w lipcu na Stadionie Narodowym tego roku. I fajne to było wykonanie, pamiętasz?
1: Tak, tak. I ta gitarka, na którą zawsze się czeka.
0: Ja po prostu na nią czekam, ja już po prostu nawet wiem, który moment utworu. No i nawet możemy to zakulisowe. Ja mówię, Konrad tak się mówi, a ta gitara to... Ja mówię, na samym końcu, na samym końcu.
1: Bo tak nie byłem pewny, czy to jest tak w połowie utworu, czy na końcu, ale
0: na
1: faktycznie.
0: Na samym końcu to, przecież... to jest takie outro.
1: Doczekuje, czeka się na tą gitarę i się słucha. Do
0: no dosłownie się
1: utworu.
0: Czeka na to outro i naprawdę jest czego posłuchać. No a jak ktoś na przykład tęskni za koncertem Slasha, to można go posłuchać w sumie, bo nie dalej jak 2-3 tygodnie, ile to było? 3 tygodnie temu?
1: 2, bo to był 7 listopada.
0: 2 tygodnie temu Slash wydał płytę Life at the Serpent Festival w Denver. Co prawda to była płyta z coverami, ale gitarka na miejscu pierwszym jak zawsze. Więc jakby ktoś, nie wiem tylko, że jest DVD z tego koncertu. Wydaje mi się, że chyba nie ma.
1: Jeszcze nie słyszałem nic o DVD, ale płyta koncertowa można sobie włączyć i to jest ten klimat.
0: To jest ten klimat. No a tutaj mówimy, że teaserek sprzed jakiejś godzinki na Gansach. Ja mówię trasa koncertowa, niektórzy mówią płyta. No ja bym się nie obraziła, jakby było i jedno i drugie, co?
1: Coś czuję, że to może być właśnie jedno i drugie i będziemy wtedy bardzo usatysfakcjonowani.
0: Chociaż też pamiętam, że to jakieś 2-3 miesiące temu było tak, że oni, ktoś tam jakieś plotki chodziły, że oni chcą już tak trochę zakończyć tą swoją działalność. No bo różnie z tym wokalem u Axla bywa, to akurat wiemy.
1: No ale w Warszawie tak spodziewaliśmy się wtedy, że z wokalem będzie bardzo źle, a tu jednak dało radę.
0: No tak, ale na koncercie pożegnalnym z jego było zdecydowanie gorzej.
1: Tak, więc w tydzień się poprawił.
0: No właśnie, w tydzień się poprawił. No ale oczywiście Slash trzyma poziom i liczę, że w przyszłym roku, skoro w poprzednim 2024 był studyjny Orgy of the Damned, no to może będzie kolejny studyjny, może tym razem z Milesem. I jakby z Milesem przyjechał, jeszcze raz chętnie, bardzo polecam.
1: No to tutaj ciasno nam się już robi w roku 2026 koncertowo, ale ten gitarę Slasha w każdym wydaniu to zawsze warto.
0: I może
1: posłuchać.
0: Po raz kolejny w pierwszym rzędzie, chociaż to będzie duże wyzwanie.
1: Zobaczymy, co przyniesie 2026 rok, zwłaszcza jeśli chodzi o tych Gansów, skoro już tak ogłosili i tak tutaj
0: teasują. Tak, to jest taki teaserek, nie wiadomo dokładnie o co chodzi, co z czym, jak i gdzie. No ale może na dniach to się wyjaśni, śledźcie ich sociale, bo to się tam głównie pojawiło.
1: A my pewnie będziemy dawać znać, jak będziemy tutaj.
0: A swoją drogą to jeszcze sobie przypomniałam, że chyba dzisiaj jest 32, dobrze liczę, rocznica płyty The Spaghetti Incident Guns N' Roses. Akurat nie z tej płyty November Rain, ale jakoś tak się złożyło, że mamy audycję w rocznicę płyty Guns N' Roses.
1: No to fajnie, udało nam się tutaj trafić na miejscu szóstym z November Rain. 5 utworów nam zostało do końca i 36 minut audycji. Co tu jeszcze wymyślimy, co tu jeszcze zrobimy, czas pokaże.
0: No zobaczymy co tu się uda.
1: facebook.com/fastforwardcharts, wy oczywiście też możecie do nas pisać, a my teraz przechodzimy na miejsce piąte. Jeśli chodzi o zespół Snowblind, który tutaj umieściliście, to będzie z epki Retrospekcje, utwór nazywa się Milion, a warto wspomnieć, że Snowblind byli zwycięzcami poprzedniego topu wszechczasów z utworem Blizny, również z tej samej epki, czyli Retrospekcje, wtedy zajęli miejsce pierwsze. Ten utwór Blizny był poprzednim utworem wszechczasów Fast Forward Charts. Milion tym razem zajmuje miejsce piąte i warto tu powiedzieć, że tutaj również mamy zmianę wokalisty, ponieważ Gumiś, że tak powiem, na razie ustąpił na stanowisku, Bartosz Płaszewski. Na jego miejsce wszedł Zyga. Czyli Wojciech, no niestety nie pamiętam nazwiska. W każdym razie przeszedł z zespołu Moleskine i teraz śpiewa w zespole Snowblind. Mamy teraz ciekawą sytuację na liście, na Fast Forward Charts regularnym, bo mamy utwory Snowblind, obydwu wokalistów. Hipokryzja jest jeszcze zagrana za czasów Gumisia, a W górę jest już za czasów Zygi. Milion zdecydowanie za czasów Gumisia, teraz na miejscu piątym.

Snowblind z utworem Million to z epki retrospekcji z roku 2020. Fani Snowblind tutaj zawsze nam podrzucą utwór do topu wszechczasów, zawsze głosują na niego bardzo wysoko i tak dzięki ich głosom został umieszczony na miejscu piątym.

0: No, zagrali pełen przekrój swoich największych przebojów, ale także utwory z najnowszej płyty. Była, pamiętam, że Inamorata, między innymi też z płyty 72 Seasons, ich najnowszej. No, ale też pojawił się Fuel, który mnie wtedy bardzo zaskoczył. Pojawił się One, pojawił się Master of Puppets.
1: Oj, tak, było śpiewane. Pojawił się Enter Sandman. Ale już mi się dni pomyliły, który kiedy, którego dnia, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że przecież to był koncert, że było Not Repeating Setlist, coś takiego tak. Tam było, nie wiem, to się jakoś ładniej nazywało, ale...
0: No Repeat, coś tam, koncert coś tam, czy coś takiego.
1: Coś tam takiego było, no i właśnie jak ktoś był tylko na jednym, to mógł przegapić swój ulubiony utwór, bo akurat był na tym drugim, a jak ktoś był na dwóch, to była duża szansa, że wszystkie hity usłyszymy i w sumie tak się stało.
0: I tak było. Jeszcze to było zgrabnie tutaj, zgrabnie połączone z najnowszymi utworami. No generalnie Metallica to po prostu show umie zapewnić. I nawet akustyka na Narodowym nie była aż taka zła jak zwykle.
1: No właśnie, to było dosyć dziwne, ale tutaj mam swoją teorię techniczną, która mówi o tym, że chodzi o to, że po prostu ta scena była w niecodziennym miejscu, bo na środku. I że tak powiem, i dach był otwarty, co też na pewno tej scenie bardzo pomogło.
0: I tak dzięki temu dostaliśmy bardzo dobrze brzmiący koncert Metalliki. Nie wiem, czy są jeszcze bilety na te nadchodzące, bo
1: Na Chorzów chyba nie ma, bo co i róż widzę, że ktoś szuka. No ale w sumie znając organizatora, może być tak, że rzuci coś jeszcze.
0: Jeszcze się mogą pojawić, więc bądźcie czujni.
1: Więc bądźcie czujni, bo jakby się pojawiły, to możecie dokupić, szczególnie jeśli nie macie tak super daleko na Stadion Śląski.
0: Tak, zwłaszcza, że jeśli chodzi o Polskę Południową, to do Chorzowa jest zdecydowanie bliżej niż do Warszawy, a 19 maja Metallica tam zagra i coś czuję, że na Stadionie Śląskim będzie jeszcze lepsza akustyka.
1: No będziesz opowiadać potem. Chociaż w sumie, tak się teraz zastanawiam, prawdopodobnie audycji nie będzie w niedzielę po Metallice.
0: No może nie być, ale to być może opowieści sobie.
1: Bo będzie inny koncert, ale to będziemy zdradzać później.
0: Tak, to później będziemy sobie przedstawiać plany na maj. 19 maja zagrają w Chorzowie. Enter Sandman był w poprzednim topie na miejscu 15, to również z czarnego albumu Metalliki. Teraz daliśmy Nothing Else Matters do zestawu i dzięki waszym głosom, widać utwór się podoba, ląduje na miejscu 4.

0: Miejsce czwarte, Metallica z rok 1991, utwór Nothing Else Matters. Wydaje mi się, że to jest też utwór, który zna chyba każdy.
1: No myślę, że tak, bo to jest utwór, którego ciężko nie znać, ale musiałabym to przetestować na własnym tacie, ale boję się, żeby powiedział, a to słucha ten, co zmarł. Co śpiewa ten, co zmarł.
0: Tak, to jest często, to jest prawda.
1: Musiałam to powiedzieć. No musiałam to powiedzieć. Tata chyba nie słucha, bo chyba mu radio nie działa, ale pewnie by się nie obraził.
0: Tak, wiesz, ale moja mama na przykład skojarzyła z jego Osborna, wyobraź sobie.
1: No, mój tata pewnie, jakbym opuściła Black Sabbath, to by skojarzył na stówę. Więc... W sensie oczywiście Paranoid, bez żadnych tam cudów, ale...
0: Więc tego, no akurat mój tata był dużym fanem muzyki, no ale był niestety. Więc to czwarte miejsce za nami, na pewno będzie ten utwór w Chorzowie. Według mnie, na koncercie w Chorzowie, według mnie no, nie ma szans, żeby...

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj jest tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. Jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega wartościowy film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniał scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, przynajmniej powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajał te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem? To tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła to postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, które też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to tak, też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytany taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby de Sade mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to jest...
0: Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota. Natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękach władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, na jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami, i to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na, no, no chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest to takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców,
3: był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze ma jakieś tam ambicje po prostu komentarza politycznego.
5: Zawsze był przekaz społeczny.
3: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
5: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no i tak samo odrzucające jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
5: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
3: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. Podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu, władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna. A jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
5: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny. My się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
3: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu, komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, czy, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
6: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos Strefy Interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
3: Właśnie do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no Strefa Interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
5: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
3: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupiał się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze. Nie?
6: Tak, teraz Putin, prawda?
3: Teraz Putin, tak? Putin, ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 97 roku.
5: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
5: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
5: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
5: Bo
2: żeby...
5: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
5: tak,
2: domy i
5: tak dalej.
2: Tak, po prostu
5: fingują całą wojnę z
2: tak,
5: Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
5: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiam, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką
7: ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
7: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
7: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no, żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina jest, idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu

0: się pytałaś, jakby, czy lubi pracować i jakby, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
1: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje przed tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, jedna w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
0: Jeszcze taki film Black KKK Klan.

0: Kingsman.
1: Też, tak samo. Też.
2: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
1: O, dobranoc.
2: Julian Stosio.
0: Dzięki, cześć.
2: Jędrzej Kąsiorek.
0: Dzięki, dobrej nocy.
2: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej.

Na radiowym zegarze 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Lisiewicz i audycja Ukryte w radioaktywnym prawie jak co tydzień z niewielkimi przerwami od kilku lat o tej porze. Zapraszam do północy. Możecie Państwo pisać do mnie na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, ewentualnie na fanpage audycji Ukryte na Facebooku. Dzisiejsza audycja taka, trudno powiedzieć, żeby była typowo wiosenna, chociaż to ta pierwsza niedziela taka naprawdę ciepła i też nastraja do tego, aby podzielić się piękną muzyką na zakończenie tego tygodnia, ale będą też piosenki, które może komuś się kojarzą z innymi momentami w życiu. A dzisiaj rozpoczyna audycję Dave Gahan, Solenizant. Dave ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Z tej okazji po raz kolejny wróciłem do pięknego momentu z 2003 roku, kiedy wydał solową płytę Paper Monsters. Wciąż gdzieś ten 2003 rok mi tak, jak koniec tego utworu, przypomina takie piękne momenty, dni, wielu godzin słuchania muzyki przeróżnej. Chyba jeden z takich najbardziej intensywnych momentów poznawania płyt też starszych, ale i chłonięcia muzyki całym sobą z tej. Piękny utwór z Paper Monsters. Też pomyślałem, aby z zespołem Depeche Mode pojawił się Dave Gahan. I takie piękne podsumowanie pewnego okresu grupy, rok 1998. Pamiętam dobrze, jak w niektórych rozgłośniach radiowych można było usłyszeć singiel promujący takie wydawnictwo podsumowujące z okresu 1986-1998 single z różnych albumów z tego okresu i utwór, który nigdy nie pojawił się tutaj w Ukryte. Only When I Lose Myself, Depeche Mode po wielu latach.

Rok 1998, Depeche Mode, z płyty podsumowującej okres 1986-1998, Only When I Lose Myself. No takie wyjście z mroku Dave'a Gahana po ostrym zakręcie życiowym. To taki czas właśnie, koniec lat 90., kiedy no, udało się gdzieś wrócić przynajmniej na tą muzyczną drogę i nagrywać kolejne albumy z zespołem Depeche Mode i Dave Gahan. No, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Dave'a z okazji tych dzisiejszych urodzin. Bodajże wczoraj albo przedwczoraj była też rocznica powstania katowickiego Spodka, 50 lat od wybudowania tego obiektu. No i też z zespołem Depeche Mode takie wspomnienie z 2006 roku. Jeden z piękniejszych koncertów w tamtym okresie, jak dla mnie. A może ten obecny rok przyniesie coś więcej od zespołu. Zobaczymy. Teraz pewna płyta i podsumowanie innego artysty, który świętuje dziesięciolecie, chociaż na muzycznej scenie jest od znacznie dłuższego czasu, ale w obecnym projekcie od 2011 roku Noel Gallagher, High Flying Birds, szykuje taką kompilację z tej dekady, z kilku płyt długogrających i epek. Całość będzie promował taki zestaw dwóch nowych utworów, które nie pojawiły się na tych płytach i dzisiaj właśnie jedno z nich. We Are On Our Way Now, Noel Gallagher, High Flying Birds. Posłuchajmy.

Noel Gallagher's High Flying Birds, We Are On Our Way Now i kompilacja Back The Way We Came Volume 1, dekada od 2011 roku do 2021 roku. Też kilka wspomnień koncertowych, chociażby koncert na Orange Warsaw Festival, bodajże w 2015 roku po wydaniu Chasing Yesterday. I przypominam sobie nawet taki moment, że no była taka dosyć duża burza wtedy nad Warszawą. Ona gdzieś tam przechodziła trochę tak zahaczając tor wyścigów konnych na Służewcu. Podczas tego koncertu i gdzieś spotkałem jednego z kolegów wówczas z Radia Aktywnego, chociaż wydaje mi się, że już wtedy nie miał swojej audycji, Krzysiek Magura. Właśnie podczas tego koncertu Noela Gallaghera, błyskawice i koncert bardzo fajny moim zdaniem, jak ktoś chciał powrócić myślami do pięknych melodii z lat 90. i do takiej stylistyki gdzieś, to z pewnością był to piękny wieczór. Przenieśmy się zatem do tego 2015 roku i na koniec płyty Chasing Yesterday.

Ballad of the Mighty Eye na koniec płyty Chasing Yesterday z 2005 roku. A jeśli chodzi o tą kompilację z dekady Noel Gallagher's High Flying Birds, jeszcze sięgnijmy do epki Black Star Dancing, gdzie też taki utwór może się znaleźć na tej kompilacji.

Sail On, Noel Gallagher's High Flying Birds i epka Black Star Dancing. To również z tych krótkich wydawnictw utwory pojawią się na kompilacji Back the Way We Came, część pierwsza. Premiera bodajże 11 czerwca, jeżeli pamięć mnie nie myli. Chyba tak. Poczekamy, zobaczymy. Na pewno jeden jeszcze dodatkowy utwór nowy od zespołu. Tak się składa, że patrząc z perspektywy czasu na mijający czas i to, czym przywitała nas ta nowa dekada i właściwie kompletnym paraliżem koncertów, zupełnie innym życiem i przewartościowaniem różnych spraw, tak też z jednej strony myślę sobie o tym, że wszystko gdzieś się skończyło bezpowrotnie, pewne emocje, takie wspomnienia, które gdzieś są i one tylko tak co jakiś czas powracają i można się na tym złapać, że to już 10 lat albo że zespół, z którym naprawdę dużo czasu się spędziło, czy to na koncertach, czy słuchając ich muzyki, znowu powraca i to jest też taka trochę nadzieja na lepszy czas. Tak też jest z pewnym polskim zespołem, który

duetu, zespołu właściwie, bo to jest taka rodzina artystów zmieniających się od czasu do czasu, jeżeli chodzi o całość. Natomiast zawsze Paula i Karol z nową płytą Life Strange i właśnie z tej płyty Safe from Harm, to ich singiel zapowiadający to wydawnictwo.

Paula i Karol, jakich dobrze znamy i lubimy. Safe from Harm, Life Strange, nowa płyta, lada moment. Czekam też z niecierpliwością. I tak sobie pomyślałem o tych różnych momentach. Ostatni taki koncert nad Wisłą, który podsumowywał 10 lat zespołu jeszcze w 2019 roku. To był dzień przed Off Festiwalem. Następnego dnia rozpoczynała się droga do Katowic.

A jeszcze można było potańczyć się przy zespole Paula i Karol po raz kolejny. No ale tych momentów, tych wspomnień jest zdecydowanie więcej. I tak nawet słuchając, co mi się często zdarza tutaj w naszym radiowym studiu, że każdy fragment jakiegoś utworu, czy też odgrzebanie czegoś sprzed lat powoduje, że sobie przypomniałem o takim chyba jednym z najbardziej zjawiskowych koncertów, na jakich miałem przyjemność być. Zespół Paula i Karol promował bodajże drugą płytę w dawnym kinie Wars przy rynku Nowego Miasta w 2012 roku. No i miejsce zjawiskowe, natomiast dawno nie funkcjonujące kino, to były agregaty prądotwórcze, które zapewniły właściwie przeprowadzenie tego koncertu i właściwie no, tak po ponad połowie tego właściwego setu nastąpiła awaria i zabrakło tego prądu. No i zespół kontynuował ten koncert potem jeszcze na terenie tego kina, wychodząc gdzieś do publiczności. To było coś takiego wyjątkowego, bo jednak obronili się bez tego prądu, śpiewając pozostałe utwory razem z publicznością i na długo zapamiętam ten moment jako jeden z takich piękniejszych koncertów, na jakim kiedykolwiek byłem. Kino i miejsce pewnie zamknięte, dawno tam nie byłem, ale może coś innego funkcjonuje. Natomiast no, to są takie urywki sprzed lat, że pewne miejsca znikają z mapy. Nie ma już tych budynków, tych klubów, tych miejsc, a zostaje tylko jakieś wspomnienie, może jakiś stary plakat, który zapowiadał ten koncert. I chyba mam gdzieś z tej trasy koncertowej zachowany właśnie plakat zespołu Safe from Harm za nami. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i też taka rzadkość, można powiedzieć, i też poznanie początków artysty, który no dzisiaj jest dużo bardziej znany, natomiast pewien zapis pierwszych piosenek, emocji, które jemu towarzyszyły na etapie czasów studiów i takiego pierwszego prezentowania muzyki. Wydawnictwo, płyta Archive Series Volume Number 5, Iron and Wine, rok 1998-99. No i zapis utworów nagranych przez sama Bima, który uczęszczał wówczas do Florida State University College of Motion Picture Arts. W dwóch odsłonach dzisiaj, w pierwszej i drugiej godzinie, posłuchamy właśnie tego wydawnictwa, z tych odkurzonych utworów, które być może nigdy miały się nie ukazać, ale okazuje się, że w tym roku jest dobry czas na to, aby jednak wyciągnąć te utwory z szuflady.

This Solemn Day, Iron and Wine, zapis pierwszych kroków muzycznych, rok 1998-99. No i jak takie piosenki gdzieś zalegają w szufladzie zakurzone, to aż głupio byłoby ich nie usłyszeć nigdy. I też wiele innych zespołów pewnie też ma podobnie. Niekiedy niektóre utwory po prostu nie pasują do koncepcji, gdzieś przepadają, a dla fanów mogą stanowić dużą wartość. Posłuchamy dzisiaj jeszcze oczywiście tej archiwalnych nagrań, które w szufladzie były skrywane. Loaning My Secrets i John Glass Eye to dwa utwory, jeden po drugim, jeszcze od Iron and Wine.

Iron and Wine, Archive Series Volume Number 5, koniec lat 90. Do tych nagrań z szuflady powrócimy w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. A teraz będzie po polsku. Debiut, który przywodzi na myśl też takie pierwsze zetknięcie i spotkanie z debiutancką płytą Meli Kotaluk. Natomiast zawsze są pewne subtelne różnice i przywiązanie do tekstów, czy też do barwy głosu gdzieś sprawia, że pewnie nie będzie to takie porównanie jeden do jednego, natomiast gdzieś dekadę temu coś podobnego przeżywałem, słuchając debiutanckiej płyty Meli Kotaluk. Kaśka Sochacka i Ciche Dni dzisiaj też w dwóch odsłonach, w pierwszej i w drugiej godzinie. Na początek Wiśnia.

Wiśnia, Kaśka Sochacka i płyta Ciche Dni. Trochę zapętlone te utwory w dobrym tego słowa znaczeniu, gdzieś wpadają w ucho i tak powinno być. Wspomniałem o Meli Koteluk. To też taki zapis emocji, który dekadę temu gdzieś mi towarzyszył. I nawet w tym utworze Wiśnia, to nasze radiowe studio to jest takie dobre miejsce do przetestowania, czy dana piosenka rzeczywiście jeszcze mocniej gdzieś podoba się. Wiem, że to jest to takie subiektywne zdanie, ponieważ no nie każdy gdzieś z zewnątrz może tutaj posłuchać tej muzyki, natomiast mi wiele razy to gdzieś jeszcze mocniej rozjaśniało i przybliżało do muzyki. Pięknie się tego słucha, więc idziemy dalej. Nie było cię. To kolejny utwór na tej płycie, a w drugiej części dzisiejszego spotkania jeszcze Kaśka Sochacka też powróci.

Kaśka Sochacka zakończyła pierwszą godzinę dzisiejszej audycji utworem Nie było cię. Płyta Ciche dni powróci bliżej północy. Tak się składa, że dzisiaj w audycji przygotowałem muzykę nie tylko w Solenis Santa z okazji urodzin Dave'a Gahana, ale tak się składa, że jeden z moich drugich ulubionych artystów, zespołów z lat dawnych, Bono, obchodzi jutro urodziny i nie odmówię sobie, aby też jemu nie złożyć wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji urodzin. Jutro urodziny Bono, a dzisiaj dwa utwory, które też nigdy nie pojawiły się tutaj przez te ponad 7 lat w audycji. No i to też jest taki przegląd tego, co gdzieś przywodzi na myśl na początek rok 2006. No i taki specjalny album z singlami, który od właściwie początku lat 80. to 2006 roku zawierał single z różnych płyt, album zamykający. Utwór Window in the Skies. Też polecam klip, bo tam jest dużo takich urywków z historii muzyki.

Jutu za nami, Window in the Skies, rok 2006, płyta z 18 singlami z lat 80., 90. i 2000. Jutro urodziny Bono. Ciekawe, co zespół szykuje i w tym roku kolejna okrągła rocznica wydania płyty Achtung Baby, pewnie jesienią coś szczególnego z tym związane, a może też jakieś nowe nagrania też ujrzą światło dzienne. Póki co jeszcze jeden utwór, taki, który nigdy się tutaj nie pojawił. Przeniesiemy się do 2002 roku i taka charakterystyczna zdjęcie właściwie, oczywiście dobrze znane z czasów płyty Achtung Baby. Dwa bizony ścierające się ze sobą. No i płyta The Best of 1990-2000. Tam pojawił się taki oto utwór, którego wcześniej nie było na żadnej płycie.

urodzinowo Bono, U2, Electrical Storm, to z płyty podsumowującej dekadę 1990-2000, rok 2002. Też wspomnienie podobne do tego, o czym wspominałem na początku dzisiejszej audycji, Dave Gahan i taki bardzo intensywny czas w słuchaniu muzyki, poznawaniu tego, co się w poprzednich dekadach działo w muzyce i chciało się jak najwięcej tego wszystkiego też odkryć. Taki czas. Wszystkiego najlepszego dla Bono jeszcze raz z okazji urodzin jutrzejszych. Na radiu wam zegarze 15 minut po godzinie 23. Nie ukrywam, że wciąż mocno gdzieś chodzi ze mną nowa płyta Lost Horizons In Quiet Moments. No i ten cudowny świat muzyki stworzony przez Simona Raymonda i Richie Thomasa w towarzystwie pięknych głosów. 16 utworów, które no, przenoszą gdzieś słuchaczy w różne rejony emocji. Podczas audycji kwietniowej no, dosyć obszernie końcówka była prezentowana i właśnie dzisiaj trzy utwory, ale na początek ten, który otwiera całe wydawnictwo. Posłuchajcie Państwo.

Halcyon, Lost Horizons i z udziałem Penelope Isley. Tak rozpoczyna się płyta In Quiet Moments. Piękny, właściwie dwupłytowy album, który w trakcie tego jakże trudnego czasu gdzieś rozbudowywał i rozwijał, jest, nawiązując do jednej z płyt, które również były prezentowane takimi piosenkami z czasów izolacji, które pobudzają wyobraźnię, ale też przywodzą na myśl różne sytuacje, i ten otwierający utwór jest taki rozpływający się na tle innych. Piękne głosy. No i ta aura Cocteau Twins gdzieś też powraca, przynajmniej u mnie, ze sprawą Simona Raymonda. Teraz jeszcze dwie odsłony z płytą In Quiet Moments, Lost Horizons i Marisa Nadler-Marie.

I tak płynie muzyka na płycie In Quiet Moments Mari Lost Horizons i Marisa Nadler. Ten motyw przewodni całego wydawnictwa Śmierci i Odrodzenie o tym czasie trudnym tej zarazy, która gdzieś się też wpisała jak gdyby w tworzenie tego albumu, bo pierwsza część powstała przed COVID-em i druga została gdzieś dopisana do całości. Wydaje mi się, że nawet ta druga część piękniejsza, aczkolwiek no wciąż w pamięci też to zamykająca pierwszą tą część Cordelia i głos Johna Granta też wyjątkowy. Niewątpliwie płyta służy takim przemyśleniom, kontemplacji, która gdzieś jest też każdemu z nas potrzebna. A taki utwór, jak teraz usłyszymy od połowy, to właściwie taka melodia, którą chciałbym słyszeć i słyszeć i wciąż gdzieś mi się zapętla. Heart of a Hummingbird, Lost Horizons i Cookie Lou tutaj gościnnie.

Jeden z ulubionych momentów zdecydowanie na płycie In Quiet Moments Lost Horizons, Heart of Hummingbird i głos Cookie Lou, to te dźwięki odprowadzające gdzieś w emocje takie jak w przypadku, nie wiem, ścieżki dźwiękowej do miasteczka Twin Peaks, do tej aury Angelo Badalamentiego i chociażby głosu Julie Cruz. Coś pięknego. Polecam całą płytę Lost Horizons. A teraz wracamy do nagrań z szuflady sprzed lat od Iron and Wine.

piękny ten muzyczny świat sprzed lat, prosto z szuflady Iron and Wine. Pierwszy utwór Calm on the Valley oraz ex-lover Lucy Jones. Archive Series Volume Number 5. Płyty z szuflady. Rok 1998-99. A teraz, zanim powróci polska artystka, jeszcze taka nowość od José Gonzaleza.

Jose González Visions, nowy utwór od tego artysty. I tak trochę nawiązując jeszcze do słów jednej z piosenek Iron and Wine o muzyce cieplejszej niż krew, to myślę, że zarówno Iron and Wine, jak również Jose González z tym nowym utworem idealnie gdzieś się wpisuje w te słowa. Niespełna kwadrans do końca dzisiejszej audycji. Teraz powracam na płytę Ciche Dni Kaśki Sochackiej. No i takie dwa momenty. Spędź ze mną trochę czasu jeszcze oraz z soboty na niedzielę.

Kaśka Sochacka, Ciche dni, kolejność Spędź ze mną trochę czasu jeszcze oraz Soboty na niedzielę. Piękna płyta dla lubiących. Trochę muzyka drogi, trochę tęsknicy pięknego głosu i fraz, które gdzieś się zatrzymują i niektórym pewnie będą przywodziły na myśl historię sprzed lata, ale też pewne drogowskazy może dla kogoś, jak złapać życie. Kaśka Sochacka z ostatnim utworem na płycie Balkon. I to tyle na dzisiaj. Kończymy tym pięknym utworem. Dobranoc.

0: Kawasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.